0: W tym zmysle witajcie k nam do Boranie. Što na čistopnju pokaza temu mieto wymieszcze na maksymalne 22 dżęca biju dnia jeszcze zalieze. A što już temy dżęca rano nastupa, to wie byti najwiac. Witaj do Boranie.
1: Hej, do Boranie. No hej, takie wiedro, ja by rekwa idealne zawuknienie czerašako je. No i ukupanskie lito startowało, a to tiež tu budyšinie, tu maja mianujcy no ukupansku šulu, povovansku šulu za povovanie v ladaniu, tam je so Lydia Mačijova čera vobladovala. Nostki sme čera tiež zonili ze Slepo, slepianská farárka v opušti konc leta v osadu tiež v tom dženca ráno viace. A ladame do příšoda a na vesové vice menujúce miestru im na příšodný folklórny festival v Užica klitu je zaso tak daleko. Čera je příhotovanský vúbjok po liečnej přestavce prieni raz kokau, što sú tam všetko v obrečeli tiež v tom dženca ráno viace.
0: Co dom popečeš?

Gdyż siedza szulskie rejadonie nie ma macie na rzecznych szulaku, a szulerów też talcy, gdyż docewa żaden poczak sapszyny nie maja, nauknu potem we szuli sapsy tak, co może so pożyszo a sywa też rozmawiać. Ja raz twierdzu w Kruszczycach na przykład, je to zwiestość, co można tam szak je wiecina dzieci jeszcze macie na rzeczne, ale hełak też. Z tym praszeniem chcemy sotunetom zabierać.

0: Čovec po šestčeche. Na serbskich šulach a šulach s modelom 2+ sú miestem přerysku mačanoričný serbsce šulariove menšine viacač pojica pšinže z nemskoričnoch svojbu. A jenož každe džesate stútoch môže so po 8. letniku o témach šedného dňa tež serbsce rozmoveč. Tuto fakte sú so na vúriadnem posedženiu serbskej rade punželu porečnej evaluácii zjavne prezentovali, snanosť čo votem tež čera hižo pola nás slyšeli. A kotre konsekvence to netko má, votem je Monika Gerdesová s predsedou serbskej rade Davidom Statnikom a s čvonom rade Julianom Nyču porečala.
1: Líčby punželu prednošku pred serbskej radu a za poslancami sú boleli, tež Juliana Nyču.
2: To čone na bývim widzieć, jak w tym kubańskim systemie tu chwilu kmane nie ludziom serbszczynu na jednym dosahacym niveau jest posredkować, to jest po prawie to katastrofalne.
1: Po takim je 2 plus praktyckim przesadzeniu zreszcił. Jako prynią nuzową naprawu namietowachu ekspercza wuczbne plany przedziewać, lepiej diferencować.
2: W tym, co jen po tych wuknacach, wo wiele bóle na to kiedźbuje, zo one rycz nałożuje, szedną rycz, ryczaną rycz dożywieja na jednym boku, ale też sami nałożuje, trenuje, zwuczuje. A na tamą boku, gdyby jen pola maczaną rycznych dzieci, na to dziewać, zo one też tutun spisaną rycz, do tej miery w obknieża, zo może one pożyszo też ze serbskiej spisanej ryczu też dziewać.
1: Przecież też pola maczaną rycznych buchu za statki zwistczyny. Przedseda Sakskiej Serbskiej Rady David Statnik na dalszą elementarną trebność skiczbnia.
3: Gdyż ryczymy o serbskiej szuli, dyrbi serbska rycz tam obligatoryska w jednym dniu być, a to nie jeneszy na praszenie szulorio a szuloko, ale w osobie też personala, a tuż dobymy też o tym przemysłować, a jak może stać zawieścić, co w uczorio na jednej serbskiej szuli, też mają te kmanoszcze, które są za to trybne.
1: Praj so wuczerjo serbsce riecza. A jeli to jeszcze nie może, so ryczne daleko wania wopytaja. A wuspich z certyfikatom po europskim ramiku dopokazaja. Poskitki tu su, na serbskiej rycznej szuli przy budyskim szulskim zaredze, albo intensywniszo na domoj kursu.
3: A nitko lepo moje minieniu stać za sopraszane, so wun, radowania namaka, so by so wuczoram też ta możność dała za sobą wukmania, wusletki, přinešť. Ja chcú tu vo sebe vúzbeneť, ja znajú veľa vúčorkov a vúčorov, ktorýž sa zvútrobu bala za túto serbské šulstvo, ktorýž sa vo to horia a sa vo to pracuja. Ale Bože, máme tiež vúčorov a vúčorkov, ktorýž nie je, tak manoš data tú serbskú reč rečeť a tu či dobe sa vúkmanič. Ja nemôžu tiež jenom vúčora do matematiky dať, jenomž dokáž vú rade líčby má. Von dobi tiež tú kmanoš mieč.
1: Dalšie serbské pšeče haj žádanie počahuje so na status serbských šulú.
2: So vútvoria serbské šule jako tajke jen cúk, že so šule mesobu napríklad vúčora vúmenenia, dež tá potreba je. S tým chcemo mu tiež tomu zažívať, že so serbskú rečný vúčorio na šule bez serbské vúčpe alebo bez dvúrečné vúčpe deleguja.
1: Kajž so dotal hišče stáva. Nedživajco všech problémov staj si Nyča a Statnik přezjednaj, zo drby so radžič vúmenenia a praxu za 2+ zmenič.
3: 2+ je tu častne bez alternatívy. V tým nastúpaniu zo trebame my tež dieči, ktoré sú zvolnivé tutun rič navúknič. Jenož s našimi mačonoričnými dičimi nebudeme my náš tu častný šulský systém budžažovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbské šule. Domovina se žada za leca hišče vujndu.
0: V oprašenju za 2+, že pravi ne funguje, a kak može so na to reagovač, je Monika Gerdesová s Davidom Statnikom a Julianom Nyču rečala. Čera bi kultusový minister Klemens na dživoj rozmoje pola Serbov budušine a vunje slubio za vobnovjene postajenja vodžele na serbskej šulach, tak spešne kajž možno pšindu.

Počomnice su po takim čera svoj nuje živinski votresk zahajili. Studenča však maja ješće trochu kvile na Lipšanskej unii započne so nuje semester 7. oktobra se svopširnim vitajče k nam. Na univerzitnym kampusu może so studenta na tym dniu wosiem, što jest spoczatnie trwy ważne, też informować wotrania dziewięćdziesiąt do popołudnia dwiemaj na kampusu, a po południu cioch je potom zjatoczna immatrikulacja. Lipšanskie sukelnice na augustu są im na mieście. A na tym wokomik, co też ja jeszcze jara dery dopomniu, by to przed 40 letami było.

Częstniejszy jej czas je w urzadacy, w osoby też za swojby, za dzieci, za starszych, a to je wiedzą każda szkoli pomoc radluby wita na rzeczną chodzinu za dorosłych w Radworiu Paskiczy Rafaela Wiczazowa Dżęsa od napoštorioch do napopetrzych. Znano raje się też tu na butamne z tutej mysliczku, co raz na takim kursu u Lwopczylicz, na kursu Zari, do mojnicy tutaj leta, a Zari przeproszuje przeczelowa zajmcu na letni swiedzień w rzecznym niezdzie w wielkich czarach krabatułym w utworze, a to dżęca, po podniu wod na po sztyrioch, a tam może so zajmcy też o przychodnym letniku intensywno kursa informować, a ze zdomojnikami a rzecznymi trenerami do rozmowy przyjąć. W Kocinie chcieja jutce dyskutować o tym, co nie tylko z wielką budżę, z miejewą nikajku szansu se jako cyle normalne dziwe zwierio, podajcie, deklarować. O to pądze jutce wieczo szestczych krabatułem lokum zwiecze Kocinie, a na tute zaredowanie przeprosy CDU. Zwinoryzanie je w Nuknicy pola Smolic, a to sztoś co tam przy tym szitko udziła, to możecie si kupić. A to od 8 do wieczora 6, a to jutrze czwartek, a zajutrzejszym piątek. Co tam chodzin? 44.

A taky małe pulster na konče, takie modre nebe nicht du nie prajo, to nie trzeba ja nudom nikakie miliony być. Zcewa prini loto milionar nimski, takie uczanych u runie 2. septembra z leta 1906 posta. Po takim przedrunie 70 letami jenicy dzielić je się tedy szu milionu drobiał. Zes 7 dalszymi, tedy przełszo z bożonymi.

Lubo przy słucharie, witasz o plasiarskiego programu. Ujo Diana Szycowa za was przy mikrofonie. A my startujemy do aktualnego magazina z lasnym walcikom.

0: Wenn ihr bin uznamne Komponist, rozgłosowy muzykowy redaktor, a ja usche styrzaszczaliet, statkowau za dolno a gornosersku muziku we szych żangrach. Ako jo ciniba kulojska wesada znate, jo Ulrich Pogoda w autoru ten tyżyn we starstwie 2,7 lat zemrio. Gregor Klim ninto na njogo spomina.
1: Ulrich Pogoda jo był kipar. Ako muzikowy redaktor w serbskim rozgłosu jo wet leta 1965 natwarił kontakty do wszech muzikowych sfer. Jo przyznanio drugi komponisty żywaś, za to serbskie producenta interprety dobył, aby stworili serbską muziku, młode talenty jo spechował. We uše 30 letach jo obnovil a kradu oboga šionicjano muzikove profil serbskega radija, ali celo je vesebnje dolno serbske muzikove scene. Bžesjogo iniciative nebežinca išči spišali veličku licbu gvosov a muzikovih kupkov v serbskem programje. Równo tak ważne je było jego angażement, coś nastupa to nagrywanie koncertu. Z tym je oprował żyl do serbskiej muzykowej historii, a go nie smieją się petkę nosić. Myslimy na uszykne te koncerty w ramiku choszebuskiej muzykowej na zimę, albo na te wesebne koncerty na progu do nowego leta, które się zachowają wielki żyl serbskiej klasickiej komornej muzyki. Wspomnieć musimy ried RBB koncertu serbskiej muzyki, jako jo sobą organizował wiele lat w konserwatorium Choszebus, któreż supregowali generacje młodych muzykowych talentów w regionie. Hegen tak dopomniał się zawieszcze wiele wejsanariów jeszcze na te rozgłosowe nieżyckie koncerty, za któreż się miał pogoda muzykową zagronitość. Ulrich Pogoda jo se narodil do serbskej familie, jadna 30. julia 1904 a 56 v Kulově. Katolická tradícia jo prigovala jeho žižectvo a pešče teke jeho muziku v statkovanie. Jeho starky jo byl pšavý vejzný gerc, ako Pogoda jo sam ulicoval. Přes jeho ujka, komponista a redaktora Bena Nekele jo Pogoda jesno zeznal vážne osoby serbského živenia, ako Jana Raupa abo Jurija Bulanka. Jego muzykowa kariera jo była nieszedna. Po sportowym studiumie a studiumie inżynierstwa jo akle pesce se przyobrosił cewo tej muzyce. Jo był spiwar, pedagoga, absolwirował studium na konserwatorium Choszebus a we Weimarie. Sledowali są międzynarodne stipendie, kompozytoryjskie myta, nadawki za wielkie orkestry a rozczece nadregionalne przypyznasze jako komponist. Sledne leta jego żywienia jo Pogoda wejował ze šiškiego chorosču. Veto jo to komponirovanie jego zabierało aż do końca. Penzaveste jo orkestrowe tvorbe, komonu a vokalnu muziku, sakralne kompozicie, popove spive, javištove tvorbe a jadnu operu. Muzikaliski drama Kodžič Paurukomaj po matrarju Alois Andricki. Toštu tvorbu jo vižel ako nejvažnejše uživo jego kompozitoriskeje kariere.
0: Wicze zajcza, zega wesemich bużo w Kulojskiej Farskiej Cerkwi Requiem za Ulija Pogody, tam su gostci rad witane, a zakopowanie urny bużo 18. septembra do południa na Kjarchobie w Kuloje. Thank you.

0: Ninto, zome gledasz, co kolego kiwet nowego casnika ten tyżyn piszu, a to god lasom ninto telefoniski zwiezana zes redaktorku nowego casnika zes Jill Francis Kettlitzolz. Dobry dzień.
1: Dobry dzień.
0: Jo, co jo was zachadny tyżyn nie wiecie zabierało, albo kotare zaredowanie maszo hyści we spomnieszu, wo com co pisali.
1: Ja, Wesobinski, also ja, bo gronie war to, coś naszym cytarkam, a cytariam najwięcej nadpadnio z tej dwie zaredowani, któreś se teke sreś casnika, roż mamy taki redny dwejny bok, żoż se to krzasnie wytpuszczio we wiele, wiele fotach, raz we grotku, wieliki niemsko-serski zwiezień, gromaże wesreś, Josh, so byli siaske wiki, ja wiele programa na jawiszczu, a wieraszkio był siaski ludowy ensemble, kęć jo z krzasnym koncertem ustupił. To jo, tam mamy redne teaser na prednym boku, a pyn, ako som goniwa, nuci jaden bok, cewe bok z rednymi fotami, a ten drugi wieraszkio był domu niski, a drastiny zwiezień we Berkowach. Tam jo takie wiele los było. A predny raz ja se teke pokazało na Seszelnice, ako su niega se uporali na przykład do Balinia, aby tam zioło namakali, eben ako Seszelnice. A to ja wiegin wysypnie słodkie foto, żeż takie baby z Wörzika kiwa.
0: No, to ja rednie. Ja som już pićku pogled nua na online-bok nowego casnika, dokolaż ten ga wszetze nie jest, nie wen wszyżo, a tam som nieco wielgin zajemnego cytawa, coż maas nasz teke dwójkodobne usledki za Szychowy Dolny Wóżycy rozmi, aż domowina planujo Serski Centrum a gmina Deszno, co to ninto miesz?
1: Jo, to ja obszaru wiegin zajemne a ważne. Also 7-20 augusta ja se zmakało gmeńskie zastupnictwo Deszno z triażą, a ja pojedało w tej temie. No, te mają wszakie możliwości tam w Desznie, no, tam żoż jo ten niegaśny goścień serski dwór, a teke dwór sprawi niego wuga. To na przykład, also tam są wszakie miejsca, żoż utworzenie na takie kulturne a zmakańskie centrum za serskie kupki a towarzystwa regiona mogło się natwarzyć, a gmeńskie zastupnictwo jo z jadną głosom obzamknuło. Jo, aż wynik się pożądanie na spychowanie za uwisie tego projekta przygotować. Jo, to gronie nieco se najskiery na drogu spuszczy.
0: Mm-hmm. A serskie luże na bazę zgonio o tom, ak som gaszcom to przaje rozmiewa na gwonej zgromażinie domowiny 11 septembra.
1: Szawie.
0: Jo, a co by mogali hyści naspomnieć ze z nowego udasza, nowego casnika, co masz o hyści zajemnego za nas?
1: Also, ja dało takie wiece w ramiku Wóżyckiego Festiwala, ako su zajemne byli, na przykład, ja se przewiatło z projektem UNESCO Pisz, predny raz, jadno Wóżyckie pytanie za sledami do Dolnej Wóżycy. Trzeci raz miastem ja se takie pytanie za sledami, we Wóżycy przewiatło, no tomu gronie jano Lausitza Spurensuche, a ten raz predny raz, ako gronione do Dolnej Wóżycy. Przysłudy serskich są w naszym regionie, to ja se teke tam posredniło, a ludzie są zajemne doglede do regiona dostali. A teke jeden zgromadny projekt z żywatwom Piccolo, ja wysypne dokolaż, tam są młode ludzie, ako służają k Morzyńskiemu klubaju w Piccolo, te są w ramiku Wóżyckiego Festiwala pokazali ten kurs gehen bleiben. A ja, takie nieco serskiego ja się tam tematizowało, a w tym ja pisała nasza Lucy Leuchenholz.
0: Okej, a to show, a wiele więcej dają w nowym udaszu nowego casnika, widzę przyjrzał do naszych postowych kaszczyków, a ja se dziękuję za ten dogled dla redaktorki Jill Francis Kettlitzolz.
1: Ja obszaru jeszcze wiele więcej, a mniejsza wiele szposa albo wiasela przy cytaniu.

Lubi przysłuchaje, witesz o plasiarskiego programu. Ujo Diana Szycuła za was przy mikrofonie. A my startujemy do aktualnego magazyna z lasnym walcikom. Ale nasze żyncajne temy te są niepewnie poważne. Serskie sy okowo Janšojc są wet corażnego we fokusu cełonimskich mediów. My zespominamy, co jo znate wet nadpada na zastaranje miliny. Tużna jo teke ta powieść, aż nasz niegajszny kolega a dwójkolietny muzykowy redaktor Serskiego Radia Ulrich Pogoda nieowicy miaze nami. Pönje żele Joven Umrio a Gregor Klim żinca na niego wspomina. Kontrast, meżomy gronisz, jok tomu nasz żyncajszny aktualny przynosk. Wachorze bozu dają nito zmakaniszczo za serskie familie ze zmawymi żysimi. Mila Zachariasowa jo to organizirowała, a Julia Hryszina jo se oglądała, jak jo było przy prytnym zmakaniu familio. Jo. To, a wiecie, was żyńca ho wycakujo, przedsi mieszane ze serskiego muziku, hojo duo trat töchta z Berlinia za was.

0: Sora, so byli serskese oko w obšiwuka a Jan Scholz w wešuch mediach we Nimski. Pla přepinarnje na Nimski umspanwerk a pla Janšojskie milinarnje jo był nadpad na zastaranje z milinu. Krotke spniesze na Nimski kurzschluss we Janšojskie milinarni a bucha dwa we přepinarnje su zabierali luži. Stefanie Krautzolz ze spomina, co jo aż doninta znate.
1: Wit detonaciu a rakitu jo cora neperi bylo to grono w prednych poistchach, a wit sabotaje przy Janšojskiej milinani. To nie tefi kompletnie. Coż miastem jo znate, jo jano to. W przepinani miaze turnuom a przylukom jo se cora nadpad stal. Wit die przepinani se rozdzielio milina za nasze strony a tyke nadregionalnie. Nestatkaje su vičulic bu buchadlu přisignali při přepinani, vyt raketu pak žož niovici to glono. Viča akterizma s takim nio se stál, abo nanimini nio s úspěchom byl. Dla toho tyke nio to zestaranje z milionu bylo přetegnone. Te buchadla su nestatkaje sebie sami ugetuali. Jim jo zražilo, vyživé materiál stíliš do převeda s úsokým napnešim. Na taki pad jo w dwiema padoma przyszło ku krótkemu spniszyju. Janšojski milinani jo przez ten nadpad jadną bloku upadnula technika. Rozprzawiju nasze kolegi w antenę Brandenburg. Policaja iści nio namykala wyniku. Takie ich motywy są nadali nieznate.
0: To jo szukno, coż miastem jo znate wet coraśnego niestatka plapsi buka turnuła. Stefanie Krautzolz jo se za was obgoniła.

0: Man ja był uznany komponist, rozgłosowy muzykowy redaktor, a ja już jest dyrżas czaliet, statkował za dolno a górnoserską muziku we szych za żangrach. Ako jo cyniba kulojska wesada znate, jo Ulrich Pogoda w autoru ten tyżyn we starstwie 72 lat zemrio. Gregor Klim ninto na niego wspomina.
1: Ulrich Pogoda jo był kipar. Ako muzikowy redaktor w serskim rozgłosu jo wet leta żywiś nas czysto pisze w esom żaset natwarił kontakty do wszech muzikowych sferów. Jo przeznanio drugi komponisty żywaś, za to serskie producenta interprety dobył, aby stworili serską muziku, młode talenty jo spechował. W uszej 30 letach jo obnowił a kradu obogaszio nicjano muziku.

0: profil serbskog radija, ali sve je vesipnije dolno serbske muzikove scene. Bžesjogo inicijative Njebežinca išći spišali vjelicku licbu gbosov a muzikovih kupkov v serbskom programje. Rono tak važne je bojoga angažemong, což nastupa to nagravanje koncertu. S tym je oprował žil do nosjadeskeje muzikovie historie, ako nesmijo se petke nošiš. Myslíme naušikne te koncerte v ramiku Hošebuskeje muzikovie na zime, abo na te vesipne koncerte na prugu do novego leta, ktoré še zachovajú veliký žil sjadeskeje klasiskeje komorneje muziki. Wspomnieć musimy ried RBB koncertu serbskiej muzyki, jako ją sobą organizował wiele lat w konserwatorymie Hošebus, które są pregowali generacje młodych muzykowych talentów w regionie. Hegen tak dopomniał się zawieszcie wiele wejsanariów jeszcze na te rozkłasowe nieżyckie koncerty, za które się miał pogoda muzykową zagronitość. Ulrich Pogoda jo se narožil do serbskeje familie, jadna 30. julija 1900, stary a peša se dve kulovje. Katolska tradícia jo pregovala jogo žižectvo a pešče teke jogo muziku vystatkovanje. Jogo starki jo bol pšave vejsne gerc, ako Pogoda jo sam ulicoval. Přes jogo ujka, komponista a redaktora Bena Nekele jo Pogoda jesno zeznal vážne vesobe serbskeho živjenja, ako Jana Raupa aba Jurija Bulanka. Jego muzykowa kariera ja była nieszedna. Po sportowym studiumie a studiumie inżynierstwa jo akle pesce se przyobrosił cewo tej muzyce. Ja był spiwar, pedagoga, absolwirował studium na konserwatoriumie Hošebus a we Weimarie. Sledowali są międzynarodne stipendie, kompozytoryjskie myta, nadawki za wielkie orkestry a rozczece nadregionalne przypyznasze jako komponist. Sledne leta jako živjenja je Pogoda vejoval ze šiškijo hrosču. Veto je to komponirovanje jako zabiralo až do konca. Ven zaveste je orkestrove tvorbe, komonu a vokalnu muziku, sakralne kompozicije, popove spive, javištove tvorbe a jadno operu. Muzikalijski drama Kodžič Porukomaj po matrarju Alojis Andricki. Toštu tvorbu je vižel ako najvažnejše uživo jako kompozitorijskije karijere.
1: Wicze zajcza zega wesemich bużo w Kulojskiej Farskiej Cerkwi Requiem za Ulija Pogody. Tam su gostci rad witane, a zakopowanie urny bużo 18. septembra do południa na Kjarchobie w Kuloje. Oh,

0: Ninto, zame gledasz, co kolego, ki wird nowego zasnika ten tyżyn piszu, a to got lasom ninto telefoniski zwiezana zes redaktor ku nowego zasnika zes Jill Francis Kettlitzolz. Dobre dzień.
1: Dobre dzień.
0: Jo, co jo, was, zachadne tyżyn nie wiecie zabierało, albo kotare zaredowanie maszo hyści we spomnieszu, wo com co pisali.
1: Ja, Wesobinski, also ja begroniwa to, coś naszym cytarkam a cytariam nevece nadpadnio z tej dwie zaredowani, któreś se teke sreś casnika, roż mamy taki redny dwejny bok, żoż se to krzasnie wytpuszczio we wiele, wiele fotach, raz we grotku, wieliki nimsko-serski zwiezien gromaże wesreś, Josh, so byli siaske wiki, ja wiele programa na jawiszczu, a wieraszkio był siaski ludowy ensemble, kęć jo z krzasnym koncertem ustupił. To jo, tam mamy redne teaser na prednym boku, a pyn, ako som groniwa, nuci jaden bok, cewe bok z rednymi fotami, a ten drugi wieraszkio był w domu niski, a drastwiny zwiezień we Berkowach. Tam jo teke wiele los było. A predny raz ja se teke pokazało na sesielnicy, ako su niega se uperali na przykład do Balinia, aby tam zieło namakali, eben ako sesielnicy. A to ja wiegin wysypnie słodkie foto, żeś takie baby z wersika kiwa.
0: No, to ja rednie. Ja som już pićku poglednua na online-bok nowego casnika, dokolaż ten ga przecie nie jest, nie wiem, wszyżo, a tam som nieco wielgin zajemnego cytała, coż maz nasz teke dwójkodobne usledki za szychowy dolny wużycy rozmi aż domowina planujo serski centrum, a gmina Deszno, co to ninto miesz?
1: Jo, to ja obszaru wegen zajemne a ważne. Also 7-20 augusta ja se zmakało gmeńskie zastupnictwo Deszno striażą, a ja pojedało w tej temie. No, te mają wszakie możliwości tam w Deśnie, no, tam żoś jo ten niegaśny goścień serski dwór, a teke dwór z prejwinnego wuga, to na przykład, also tam są wszakie miejsca, żoś utworzenie na takie kulturne a zmakańskie centrum za serskie kupki a towarzystwa regiona mogło się natwarzyć, a gmeńskie zastupnictwo jo z jadną głosom obzamknuło. Jo, aż wynik się pożądanie na spechowanie za uwisie tego projekta przygotować. Jo, to gronie nieco z najskierej na drogu spuszczy.
0: Mm-hmm. A serskie luże na bazę zgonio o tom, jak som gaszcom to przeje rozmiewa na gwone zgromażinie domowiny 11 septembra.
1: Szawie.
0: Jo, a co by mogli hyści naspomnieć ze nowego udasza, nowego casnika? Co masz o hyści zajemnego za nas?
1: Also, jo dało takie wiece w ramiku Wóżyskiego Festiwala, ako su zajemne byli, na przykład, jo se przewiatło z projektom UNESCO PYŻ, predny raz, jadno Wóżyskie pytanie za sledami do Dolnej Wóżycy. Trzeci raz miastem jo se takie pytanie za sledami, w Wóżycy przewiatło, no tomu gronie jano Lausitza Spurensuche, a ten raz predny raz, ako gronione do Dolnej Wóżycy, przysudy serskich są w naszym regionie, to jo se teke tam posredniło, a luże su zajemne doglede do regiona dostali. A teke jeden zgromadny projekt z żywatwom Piccolo, jo wysypne dokolaż, tam su młode luże, ako słuszają k Możinskiemu klubaju, wyt Piccolo, te su w ramiku Wóżyskiego Festiwala pokazali ten kurs gehen bleiben. A jo, teke nieco serskiego jo se tam tematizowało, a w tym jo pisała nasza Lucy Leuchenholz.
0: Okej, a to szo, a wiele więcej dajo w nowym udaszu nowego casnika, wicze przyjo do naszych postowych kaszczyku, a ja se dziękujem za ten dogled pla redaktorki Jill Francis Kettlitzolz.
1: Jo, obszaru jeszcze wiele więcej, a mejszo wiele szposa, albo wiasela przy cytaniu.

0: Song of the Magi, spiotych choch mudro co z choho speciali w serskim programie. Anit, mam hyszy terminowo pokazku za was, tama teke ze spiwaniem cynisz. Nieba wie to przeszanie, gorze se spiwy ako material za rzecny kurs. No se wie. A wy mężesz o na taki rozwiaselece part sersku rzec uknuś wird żyńcajsznego pla szule za dolno sersku rzec a kulturu. Żyńca wird podnia na pustyrych se zachopio wetno wotki ta spiwa jutza pszieza z Geraldom Szenom. Wszedletom jużo jo taki kurs dało.
1: Hovace słyszymy jano, slepe jana Rena Veska, Potoreum Vegoli, a takie wiece, aber da jo wiele drugich spivo kennt, gödne su.
2: Ten Gerald jo net pschische, a jo gronio, aż wenn ma takie, taki pschistub, a takie starisch riert war, wenn takie spiewes na jo, a penja som gronio war na pen, by doch to jaden dobre rätsne kurs był, za serbschinu, josch my, mörzeme spiewasch, also te melodie, a te texte, ako Motivator sech, donus hasko rets dali kschuschisch.
0: Jo groni war Vjednica retsneje Schule Uta Henscheloa. Spivajuce sersko rets uknusch. Wet jenseichnego dajo sasi 6 termino, pschetzis riodu napusterich.

0: Glukožycynia.
1: A nasze glukożycenia dużynca do lipiego. Błoszański oryginal, przewodnica a moderatorka Marlene Jedroa jo nasza narodninarka. Pisz a 70 lat swiszy wana żynca, a k tomu przyjdu dobre życenia z błotu. Strobotu a elande mysz za przyjduce żywinskie lieto, a nadale dobru launu a wiasowe smykotanie na gubie. Takie z redakcji ho przyjdu najlepsze gratulacje, życzymy dalej wiele wiasela przy przygotowaniach literarnego ubieżowania za życi w Bokowach. A Juliane Nadpo spiwa żyńca tu narodnińsku sztucku Swynco schada.